Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie, bo skonam.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

ciągle mgła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Bravo.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

26 dzień czerwca i 177 dzień 2026 roku. Imienia obchodzą Paweł i Jan, ale także Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksensiusz. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy. A dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Poważne tematy, no i Światowy Dzień Chłodnictwa. Oj, w tych warunkach to naprawdę bardzo ważny temat.

A jeżeli chodzi o kwestie klubowe i koncertowe, to po pierwsze, moi drodzy, dzisiaj o 20 możecie wybrać się do Zaścianku, a tam będzie punk rockowo i to bardzo mocno. Bulls and Glory prosto z United Kingdom koncertować będą, a towarzyszyć im będą i Zbir i Pil, w związku z tym bardzo, ale to bardzo, bardzo punkowo będzie. Dla tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, trochę innego rodzaju estetyki zakosztować, to podpowiem, że w sobotę o 19 w Ogrodzie Botanicznym będzie koncert Co się zowie. Piwnica mówi, a to koncert, moi drodzy, z okazji 70-lecia Piwnicy pod Baranami. Nie w piwnicy, ale w Ogrodzie Botanicznym i nie dzisiaj, ale jutro o 19. Oczywiście serdecznie zapraszam, bo będzie się działo i to naprawdę dużo się działo. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to proponuję wam obejrzenie Supergirl. Film oczywiście z zakresu, no powiedzmy, komiksowa jako takiego, jednym słowem dziać się będzie, a tym razem Kara Zor-El, czyli Supergirl, jakbyście nie wiedzieli, łączy siły no z pewnym no, mniej sympatycznym przedstawicielem, ale w każdym razie przeciwko bardzo złemu przedstawicielowi. A to wszystko jeszcze dodatkowo w otoczeniu między galaktycznej podróży i poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o godzinie 17:00-18:35. Podobnie zresztą jak jutro, dodam jeszcze, że jakby co do czego, to dochodzą 19:35-21:10, to tak sobotnią porą oczywiście. A ja tak nieśmiało przypominam, jeżeli słuchają nas tegoroczni maturzyści lub ubiegłoroczni maturzyści, którzy jeszcze nie znaleźli swojego miejsca w uczelni wyższej, że trwa rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej. Nabór na większości kierunków potrwa do 17 września, chociaż są takie, do których już jest troszeczkę za późno. W zasadzie jeden taki. Natomiast nie zmienia to faktu, że trwa i jest naprawdę dużo propozycji. Ja natomiast chciałem się skoncentrować na innej kwestii, bo jeżeli wejdziecie na stronę główną naszej uczelni, to tam jest taki zakładka, okienko kierunkowska z PK. Taki quiz, który służy do tego, aby ewentualnie dla tych, którzy nie mogą się zdecydować, które kierunki ich najbardziej będą interesowały, mogą sobie przetestować, co sztuczna inteligencja i algorytm podpowiedzą odnośnie studiów, na które chcieliby wystartować, a których nie wiedzą, na które chcieliby wystartować. Jednym słowem, taka forma podpowiedzi. Zapraszam na stronę główną naszej uczelni. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to z waszej strony tyle. A my już zagwarantujemy wam i fajną muzykę, i ciekawe tematy, i myślę, że ładną, sympatyczną atmosferę. To wszystko oczywiście dla was, a skoro już mowa o tym, co u nas, to podpowiem, że jutro i pojutrze to oczywiście rano można wysłuchać powtórek naszych programów wieczornych z mijającego tygodnia. Natomiast o godzinie 17 powtórka programu informacyjnego, a o 20 no to nie powtórka, de facto raczej prapremiera, czyli z naszej odkurzonej, a będą tam materiały oczywiście, które dawno na naszej antenie prezentowane nie były, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj na antenie nowinek tu już po 21:00 herbatka, na którą zaprasza was Tomasz Kapuśniak. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Express. Wprowadzamy w nowy tydzień. Dobry wieczór, Polsko! Z tej strony Albert Pusa.
1: Z tej strony Jakub Green.
0: O właśnie, i jeszcze tam jest,
1: strony.
0: Tam jest jeszcze Sławik Piotr, oczywiście nas realizuje, a to... No, w porównaniu do pogody dzisiejszej, w zasadzie to z tego weekendu ostatniego, która nie była zbyt stabilna, to w ramówce Radia Nowinki stabilnie GPS wprowadzamy w nowy tydzień po raz przedostatni. GPS The Last Tried trwa w najlepsze, ale no, niby GPS się kończy, ale my
1: też nic
0: nie zmieniamy.
1: My też się kończymy.
0: My się skończyliśmy już dawno. Nie udawajmy, że jest inaczej. Dzisiaj format jaki? No, standardowy, no tak powiedziałem. Stabilnie w odróżnieniu do pogody panującej na zewnątrz, bo...
1: Oj tak, wychodziłem do pracy dzisiaj i było piekiełko, a godzinę później wyszedłem na chwilę na przerwę i się okazało, że leje.
0: Tak,
1: a potem mi Słowik Piotr i moi rodzice wysyłają jakieś zdjęcia, że wszystko pozalewało.
0: No właśnie, więc nawet na Google Mapsach można było w niektórych miejscach w Krakowie zobaczyć takie ikonki z zalanej drogi. Nie wiem, czy miałeś okazję, ale coś takiego jest. No, w każdym razie taki mamy stan pogody, ta piosenka dzisiaj nie poleci. Ale za chwilę... Właśnie o Krakowie będzie. O pewnych zmianach, o których w zasadzie tak lubimy dosyć często rozmawiać. No ale o tym już za chwilę.
1: Na które lubimy bardzo często narzekać, bym powiedział bardziej.
0: Tak jest, też się zdarza, ale te będą szły w świetle tego, co akurat kojarzy się przyjemnie. Fail Emotions Reborn, teraz na antenie Radia Nowinki.

0: Który mamy rok?
1: 2026.
0: Że taka muzyka leci.
1: Kraków. A w Krakowie od poniedziałku dziś obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, jeżeli ktoś jeszcze nie był w komunikacji dziś, no to informuję, że ma być ta oferta według miasta lepsza niż rok temu.
0: Okej, to jest... Nie wiem, czy jest aż tak trudno to zrobić w sumie.
1: Generalnie zwiększono częstotliwość kursowania głównych linii autobusowych w weekendy z 30 minut na co 24 minuty.
0: No to jeżeli ktoś z was jest perfekcjonistą i bolą go takie różnice, to ja wam bardzo współczuję.
1: Mnie zawsze boli, jak teraz jest... Czy teraz było w sensie, no bo w latem chyba już tak nie ma, jak tramwaje jeżdżą średnio co 7,5 minuty. Że jeden kurs jest za 7 minut, a kolejny jest za 8 minut i kolejny znowu za 7.
0: Ale jakby jeździły tak, wiesz, co te odstępy, gdyby były dwa razy dłuższe, to już nie wyglądałoby tak źle, bo wtedy byłoby to równe 15 minut.
1: No, generalnie jak już o tramwajach mowa, utrzymano częste kursy tramwaju numer 50 w pierwszej części wakacji. Cokolwiek to znaczy, a linia 20 będzie częściej kursować na początku lipca.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie ta pierwsza część wakacji brzmi jak po prostu do końca lipca.
1: Prawdopodobnie by tak było. Tramwaj numer 11 będzie jeździł również w soboty, a autobus numer 300 zapewni dojazd na lotnisko co 10 minut między godzinami 5 a 23.
0: Okej.
1: No, do rozkładu Słowik mnie tu disuje już na słuchawce, słyszę, więc przyspieszę. Do rozkładu wraca także sezonowa linia rekreacyjna LR2 do Przylasku Rusieckiego. Jakby ktoś
0: o, chciał. Dwójka! No to już w końcu coś ciekawego, bo ja jakiś czas temu opowiadałem o LR1, czy LR0 nawet.
1: To prawda. Wprowadzono również zmiany nazw części przystanków znowu.
0: Się zmieniło?
1: I teraz tak... Żebym tutaj nie pokłamał, to sobie szybko jeszcze nawet pod linka swojego zajrzę. Tak, do najważniejszych zmian można zaliczyć między innymi Chełmońskiego Pętla. Już nie jest Chełmońskiego Pętla, tylko
0: gadasz?
1: Bronowice Wielkie Wschód.
0: O kurczę.
1: Osiedle pod Fortem już nie jest Osiedle pod Fortem, tylko Kliny.
0: Okay.
1: To w sumie spoko zmiana, bo wszyscy wiedzą, gdzie są Kliny, a trochę ludzie nie ogarniają Osiedla pod Fortem. Szczególnie, że jest Osiedle pod Fortem i ulica pod Fortem. Są dwa takie miejsca w Krakowie i się czasem kręciło ludziom.
0: Tak, osiedle na lotnisku wcale nie jest na Balicach. Pamiętajcie.
1: Tak, to inne lotnisko.
0: Dokładnie.
1: Osiedle Kurdwanów już się nie nazywa Osiedle Kurdwanów, tylko nazywa się Kurdwanów Południe.
0: Okay.
1: Generalnie rzecz jest w tym, że nazwy obszarów są bardziej szerzej znane niż ich lokalne odpowiedniki, więc stąd nazwy. Natomiast docelowo chcą w mieście ujednolicić schemat nazewnictwa, na przykład dopisek OS jako osiedle, żeby go całkowicie usunąć przy nazwach osiedli, czy na przykład usunięcie też tytułów wojskowych w nazwach generałów, ulic, coś tam. Albert już ziewa, nie dziwię się, bo nie było nic ciekawego z Kraków w Krakowie. Jak jeszcze dzisiaj szukałem jakichś newsów pod Kraków na zeszły tydzień, to wszystko było o dzisiejszych powodziach.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, najciekawsze w Krakowie ostatnio było to, że jak nie walnęło!
1: I już nas zalało wszystko, ja byłem w szoku. A teraz zaleje nas muzyka Liquido Narcotic.
0: Fajne.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: co zawsze. Głucha cisza.
1: Palmowski!
2: Agent.
1: Okej, okay, agent w utworze Halo Halo. No to nie radę mówić. Halo Halo, wróciliśmy. Halo Halo, Halo Halo, Halo Halo. Piaseczno.
2: Halo Halo.
1: Piaseczno.
2: Halo
1: Halo.
2: Halo
1: Halo. Patrz go. Patrz go. Patrz go. A bo okej, okay, bo jeszcze musiało to wyjść. Halo? Halo?
3: Halo? Halo?
1: Piaseczno.
3: Halo?
1: Bo tam właśnie się przenosimy.
2: Halo, halo.
1: Jest
2: halo?
1: Cieplej. Jest cieplej, więc trochę chętniej jakby jest, idziemy się udać w jakąś drzemkę. Udajemy się w jakąś drzemkę czy coś. Bo po prostu ta pogoda jest taka zamulająca strasznie, co nie? No i podobnie w sumie poczuł się właśnie mieszkaniec Piaseczna, który jest kierowcą BMW. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ a no właśnie, tenże kierowca, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie, wziął i zasnął w samochodzie. I to jakby nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zasnął na środku drogi w samochodzie.
2: O oh, wow.
1: Skąd on się tam wziął w ogóle? Nie wiadomo.
2: No, wsiadł.
1: Generalnie policjanci dostali zgłoszenie właśnie o samochodzie, który stoi po prostu na środku jezdni w Zalesiu Górnym i blokował ruch. Jak to samochód na środku drogi oczywiście. Wiadomo,
3: halo?
1: Że jest to już BMW, to było w ogóle gdzieś niedaleko jakiegoś ronda, żeby było śmieszniej. No i tak patrzą, a gość sobie tam śpi. 32-latek, który ma blisko właśnie 2 promile alkoholu we krwi. I żeby tego było mało, to jeszcze nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Tylko, że...
2: Ale on nie kierował pojazdem, siedział w nim tylko.
1: No właśnie on tak mówi. On twierdzi, że on tym pojazdem nie kierował, on w ogóle nie wie, co to jest za samochód i skąd on się tam wziął.
2: Aha, okej.
1: No właśnie, żeby tego było mało, no to w pewnym momencie, biorąc pod uwagę to, że no jakby no on jest jedyną osobą w tym miejscu. Słyszę to Family Frost, który nam gra gdzieś tam w oddali. Mało tego, słuchaj, wyobraź sobie, że jak on się trochę już ocknął, wiesz, wyszedł z tego stanu upojenia sennego, jak dotarło do niego, w jakiej znajduje się sytuacji, czyli zatrzymania, to stwierdził, że on tego tak nie zostawi.
2: Zatrzymania samochodu.
1: Nie do mnie tak. Nie do mnie. I wziął, zaczął się zachowywać agresywnie. Zaczął mieć pretensje do policjantów, że go obudzili. Zaczął ich wyzywać. Wyzywać mało powiedziane. Tam padały groźby śmierci.
2: O, wow. Oj, oj, oj.
1: I wyobraź. Dobra, i teraz zgaduj. Ile? No bo jakby grozi mu kara pozbawienia wolności. Zgaduj ilu lat?
2: Do 5.
1: No do 5 faktycznie, ale do 3.
2: A!
1: Jak ktoś jest do 3, to jednocześnie do 5. Tak?
2: Nie,
1: bo jest poniżej 5.
2: Odwrotnie, jeżeli ktoś jest do 5, to jest jednocześnie do 3.
1: No nie, bo jak jest powyżej 3, to jest... To nie jest... do 3. Jak coś jest do 5, to nie jest do 3.
2: W sensie zawiera się w sobie, co? Nie, ja nie wiem.
1: Odleciało dwóch humanistów gadających o literkach. Co o liczbach? Earth and Fire Weekend.

0: Zostajemy w Polsce.
1: Dobra.
0: A w Polsce dokładnie...
1: Polska górą.
0: O, nice. A dokładnie w powiecie bytowskim 20-letni mieszkaniec tegoż powiatu trafił do policyjnego aresztu po kradzieży alkoholu i zakłóceniu porządku publicznego.
1: I to tyle? Koniec, dobra. Roll the song, nie wiem.
0: To mogłoby być tyle, gdyby nie to, że zaraz po tym, jak go spisali i opuścił tenże przybytek aresztu, zaledwie kilkanaście minut później wrócił do tego samego sklepu i próbował kraść piwo i pączki.
1: O! Do tego samego sklepu wrócił.
0: Dokładnie do tego samego sklepu.
1: To nie wierzę... A nie, czekaj. Nie, to chciałem użyć metafory błyskawicy, ale dopiero później zdałem sobie sprawę z tego, że ona byłaby błędna, bo chciałem powiedzieć, że przecież piorun nigdy nie uderza w to samo miejsce. On zawsze uderza w to samo miejsce. I więc tak pewnie pomyślała policja.
0: Policjanci ustalili przy tym, że dwa dni wcześniej też dopuścił się jeszcze jednej kradzieży alkoholu. A łączna wartość skradzionego mienia przekroczyła 800 zł, drogie te pączki.
1: 800 zł?
0: W trzech kradzieżach, no to pewnie drogie alkohole.
1: To chyba było w centrum Krakowa.
0: Nie, w powiecie bytowskim.
1: A rzeczywiście. Kraków nie jest w powiecie bytowskim.
0: Śledczy zakwalifikowali te trzy zdarzenia jako tak zwany czyn ciągły, dzięki czemu zamiast wykroczeń sprawa została uznana za przestępstwo. I 20-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności. Ile?
1: 5 lat.
0: Dokładnie tak.
1: No, tutaj się zgadza.
0: Nie mogło być inaczej. No, jak już chcecie kraść, nie powiem tego.
1: Nie kraść to miliony.
0: Nie, chciałem powiedzieć, że nie wracajcie do tego samego miejsca 3 razy, ale...
1: To swoją drogą, tak. Wstyd to kraść i dać się złapać, mówi Piotr Słowik.
0: Tak, na ucho. Coś w tym jest.
1: Być może.
0: No, to chyba wyczerpaliśmy to. O, wyczerpaliśmy chyba temat. Teraz idziemy na lody. The Amazons in my mind.

0: W ramach GPS-u bardzo często rozmawiamy o tym, jak to... Strzelę cię kiedyś. Po pierwsze za wcinanie się, po drugie za próby poprawienia mnie na antenie. Słuchaj. W ramach naszej audycji często mówimy, bo nie powiem, że lubimy o tym mówić, o tym, jak to kierowcy lubią się napić przed jazdą. Zresztą w sumie nawet dzisiaj o tym było, w tym BMW gość, no, spał.
1: Allegedly? Że kierował?
0: Allegedly, dokładnie, bo w sumie to nie ma dowodów na to, że on kierował. Może ktoś po prostu zaparkował na środku drogi i go tam po prostu ustawił. Akurat jak on był narąbany.
1: You never know.
0: No to poza samą karą, jaką jest utrata prawa jazdy, no i potencjalnie też pojazdu, patrząc na przepisy dotyczące konfiskat, to do tego, jeżeli taki kierowca będzie chciał z powrotem wrócić za kółko, no to musi odbyć kurs reedukacyjny, prawda? Prawda. Musi odbyć jeszcze raz po prostu kurs na prawo jazdy, tylko że ten kurs... no był dużo tańszy od takiego pierwszego kursu, który zdaje każdy, który ma tam 18 lat, powiedzmy.
1: Ile tam kosztował wtedy?
0: Kiedy?
1: Teraz, w sensie, no, ile kosztował tak ten kurs?
0: Wyobraź sobie, że reedukacyjny kurs na prawo jazdy kosztował 500 zł.
1: 500?
0: To jest nic. To jest dosłownie nic. Więc taki potencjalny kierowca, który stracił sobie prawo jazdy w związku z nadużywaniem substancji odurzających, w tym alkoholu, to po prostu płacił 500 i robił sobie nowe prawko. To się zmieni, moi drodzy, ponieważ cena zrobienia reedukacyjnego kursu na prawo jazdy wzrasta pięciokrotnie.
1: 2,5 tysiąca.
0: Więc poza samą karą, jaka jest utrata prawa jazdy, plus no, najprawdopodobniej też jakaś kara pieniężna z tym związana, a i oczywiście konfiskata pojazdu, no to jeszcze 2,5 tysiąca, jeśli chcesz za to kółko wrócić. To jest według mnie całkiem dobry sposób prewencyjny. Ja bym to wywindował jeszcze wyżej. Takich 5 klocków.
1: Czemu co nie? Powiesz na taki pomysł? Jak już idziemy w tę stronę, to idźmy jak najbardziej po bandzie. Zlikwidujmy testy reedukacyjne.
0: Co?
1: Czy się straci prawo jazdy? Kropka, do końca życia.
0: Grubo, czyli mówisz, że nie ma miejsca na poprawę.
1: Nie ma.
0: Okej, to jest twoja opinia. Bo, uwaga, jeszcze jedna albo zmiana będzie do tego wszystkiego, bo... No, co tam?
1: Albo może nie do końca życia, ale... Na zawiasy, w sensie 5 lat masz nie jeździć i po 5 latach dopiero możesz zrobić taki kurs.
0: No to są te zakazy prowadzenia pojazdów kilkuletnie, które wszyscy sobie ignorują. Ale inna zmiana jest jeszcze do tego wszystkiego, bo kierowcy złapani po pijaku do tego będą musieli jeszcze przejść badania psychologiczne i lekarskie, żeby w ogóle takiego kursu się podjąć. Ha! Ha! Ha! No i jakby to nie są działania, które są podejmowane bez żadnej podstaw, bez żadnych pobudek, bo tylko w ubiegłym roku policjanci zatrzymali ponad 95 tysięcy kierowców będących pod wpływem alkoholu. Więc 95 tysięcy, aż sobie to szybko...
1: 95 tysięcy zatrzymanych.
0: Tak.
1: A nie tych, co jeździło po alkoholu, bo ilu musiało być niezłapanych.
0: Tak, ale wyobraź sobie, 95 tysięcy. Gdyby każda z tych osób chciała wrócić do prowadzenia pojazdem przy nowych przepisach, 237,5 miliona do budżetu państwa.
1: Uff.
0: Całkiem nieźle, nie? No właśnie. Pieniążki. Alphaville. Dla mnie to brzmi jak melodia.

0: Dzień dobry. Wróciliśmy.
1: Zaskoczenia.
0: Zaskoczenia, bo gdzieś melodyjka nam zniknęła w tle, ale to przypadek.
1: Ale to już było.
0: I nie wróci więcej.
1: Oby.
0: Właśnie, to super się złożyło. Słowik, daj mi jeszcze raz tę melodyjkę z tego. Dziękuję. O, wow. O, wow.
1: Ja słyszałem to w sobotę, przysięgam kilkukrotnie. I
0: uwaga,
1: to w środowisku
0: sześciu
1: naturalnym.
0: Największych producentów lodów w Japonii. To jest mój temat na teraz.
1: Wow, okay.
0: Stanie przed sądem.
1: O, oh, wow.
0: Pod zarzutem udziału w nielegalnym kartelu cenowym.
1: What?
0: Dokładnie tak. To dokładnie taka była moja reakcja.
1: Kartel lodowy.
0: Tamtejsza komisja do spraw uczciwego handlu podejrzewa firmy o wieloletnie uzgadnianie terminów i skali podwyżek cen lodów oraz mrożonych deserów, co miało naruszyć przepisy antymonopolowe. Czyli jak byliście w Japonii i lody były drogie, to już wiecie dlaczego.
1: Już wiecie dlaczego. Wow.
0: Tak jest. Według śledczych przedsiębiorstwa wykorzystywały rosnące koszty produkcji jako pretekst do wspólnego podnoszenia cen, zamiast konkurować między sobą. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmom grożą wysokie kary finansowe i nakaz zakończenia niedozwolonych praktyk.
1: Anti-competitive behavior.
0: No. Trochę jak...
1: Wyciągnąłem to ze szkolenia w korporacji.
0: Trochę jak mam wrażenie... Cola i Pepsi, oni się tak, one się tak zwalczają trochę dla jaj.
1: A Lidli Biedronka, nie?
0: To chyba nie... Ej, ze wszystkich rzeczy, które się działy w Polsce i na świecie między markami, to mam wrażenie, że to jest real talk, co się tam dzieje. Że oni nie mają tego uzgodnionego, tylko naprawdę w tych działach marketingu się nienawidzą.
1: Jak kiedyś w Polsce wybuchnie wojna domowa, to już wiemy dlaczego.
0: Tak, jedni będą mieli czerwone flagi, drugie niebieskie. Ci mający niebieskie będą mówić po niemiecku.
1: W sumie racja.
0: A ci, co będą mieli czerwone, będą mówić po portugalsku.
1: Właśnie, bo Biedronka nie jest polska. No dobra, ale wracajmy do tematu.
0: Nie ma więcej. Dlatego sobie już ciągnę off topic. Także ja bym śledził, jeżeli byście chcieli jechać do Japonii latem, to jak dopiero jak się rozwiąże ta sprawa, bo będą tańsze lody.
1: Lody, nie loty.
0: Chciałbym, gdyby loty były tańsze. No. Satoshi, all we are about.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
2: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
2: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty żyjesz?
3: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Tym razem nikt nie podpalił. Ja swoją drogą wyjątkowo na potrzeby dzisiejszej audycji zostaję w Polsce i to jest mój ostatni temat. Jeszcze nie ostatni w dzisiejszej audycji, bo za chwilę też Kuba wróci do was ze swoim ostatnim.
3: Ale jest.
0: W każdym razie ja przenoszę się do Bogatyni. Bogatynia. Ponieważ tamtejsza straż miejska...
3: To się do Bogatyni, bo Bogatynia.
0: Tak. Tamtejsza straż miejska otrzymała zgłoszenie od jakiegoś po prostu złośliwego sąsiada, którego można by tak wziąć za frak i wytarmozić za ten jego brak godności, ponieważ dostali zgłoszenie dotyczące chłopca sprzedającego lemoniadę. Po prostu. Jemu to bardzo najwidoczniej nie pasowało, że ktoś może zarabiać. I jednocześnie może go ominęły takie zmiany w prawie gospodarczym, że do pewnej kwoty to generalnie nie trzeba podatków odprowadzać, więc dzieci mogą se to robić. No, troszkę się zagotowałem. W każdym razie, Straż Miejska w Bogatyni zareagowała na to zgłoszenie i faktycznie przyjechała na miejsce Straż Miejska. No i rzeczywiście młody chłopiec sprzedawał tam lemoniadę. No i zapytano go w ogóle, no dlaczego, jaki jest cel tego, nie? Czy po prostu zarobić, czy na coś konkretnego? Może okazało się, że chłopak po prostu zarabia na książki do szkoły.
3: O, wow. No 2026.
0: Właśnie. 2026. Musi jeszcze zarobić na książki normalnie do szkoły. I Straż Miejska zainterweniowała i zarekwirowała cały asortyment z własnych pieniędzy.
3: A, że drogą kupna.
0: Dokładnie tak. Całą lemoniadę przygotowaną przez chłopca wykupili, że tak powiem, po cenie rynkowej.
3: A zapłacili kaucję? Butelki?
0: Wiesz co, nie wiem, czy on to sprzedawał na butelki, czy na kubki, czy na cokolwiek. W każdym razie Bogatyńska Straż Miejska po prostu wykupiła cały zapas przygotowany przez chłopca, dzięki czemu będzie mógł, bo prawdopodobnie jeszcze nie ma wykazu podręczników na najbliższy rok szkolny.
3: Nie, no, już koniec roku chyba był, czy będzie?
0: No dobra, ale...
3: Już powinien być.
0: Nie, no, wykaz podręczników to się pojawia dopiero na początku następnego roku.
3: A, no nie pamiętam już.
0: No, w każdym razie dzięki tej interwencji chłopak będzie mógł sobie kupić książki, a ja mam szczerą nadzieję, że sąsiad, który go zgłosił, dowiedział się o tym i w pięty mu poszło.
3: Oby. Ja bym tam na mnie...
0: News pozytywnie, negatywny. Pozytywny dlatego, że no fajna sytuacja. Negatywny dlatego, że tego sąsiada to trzeba coś, kurde, z nim zrobić.
3: Ci sąsiedzi.
0: No w Polsce to najgorzej. The White Stripes, Seven Nation Army.

Mamy dzisiaj czwartek, 25 dzień czerwca i 176 dzień 2026 roku. Jednym słowem, no chyba dni powoli zaczynają się już skracać, to tak informacyjnie, chociaż jeszcze chyba nieodczuwalnie. Dzisiaj imieniny obchodzi Dorota, Lucja i Prosper, ale także Maksym, Wilhelm, Tolisława, Adelbert i Febronia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzień marynarza dzisiaj obchodzimy, w związku z tym wszystkim kiwających się z burty na burtę. Wszystkiego najlepszego. Kluby, a skoro tak, no to myślę, że mogę wam zaproponować wydarzenia dwa. Po pierwsze, na 20 możecie do Hyde Parku dzisiaj pójść, a tam Tie Boy Digital będzie koncertował. Jednym słowem, kolektyw i rap w dobrym wykonaniu. Natomiast jakby co do czego, to w trochę innych rytmach, ale też ciekawie i ostro za ścianką, bo tam groza również o 20. A jeżeli chodzi o filmy, to proponuję wam obejrzenie filmu Ojczyzna. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, który opowiada o pierwszej powojennej podróży Tomasza Manna, który wraca do Europy i jedzie przez powojenne, zniszczone Niemcy, obserwując, co się tam dzieje, a towarzyszy mu córka. Film, myślę, że intrygujący, ciekawy i równocześnie pokazujący różnicę, ponieważ przejeżdża przez strefę okupacyjną zarówno amerykańską, brytyjską, jak i radziecką. W związku z tym jest to na pewno pewnym stopniu kulturotwórcze i takie obrazowe. A film taki troszeczkę tonacji czarno-białej, w związku z tym intrygujący, jak tu u Pawlikowskiego się zdarza. A film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 15.50 lub 17.25, przypominam, Ojczyzna. No i informacje bieżące, skoro tak, no to już przypominam, że w zasadzie ostatni tydzień, aby wziąć udział w ankiecie dla studentów, a ankieta dotycząca dobrostanu psychicznego. Na stronie głównej wystawiony jest post z linkiem do ankiety, którą można wypełnić, a czas na wypełnienie ankiety

Ciekawe. A to wszystko oczywiście dla Was, moi drodzy, tylko i wyłącznie dla Was. Skoro tak, to jeszcze podpowiem, że jutro poranek tuż po godzinie 9 i jutro również wieczorem o 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj tuż po 21 inżynierskie historie, w których na pewno poznacie ciekawą postać.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Dzisiaj faktycznie inżynierskich, bo będzie o inżynierach, a nie o ich wynalazkach. Nie, o ich wynalazkach również, moi drodzy, bo postanowiłem wrócić do pomysłu, który jakiś czas temu przyszedł mi do głowy, aby porozmawiać o wielkich Polakach.

O których często wiele żeśmy nie słyszeli. Co więcej, długo zastanawiałem się, od kogo ewentualnie zacząć, bo i Mikołaj Kopernik mógłby tutaj się pojawić, ale po namyśle postanowiłem zacząć od człowieka, którego imię i nazwisko może wam nie być do końca znane, bo chodzi o Stefana Drzewieckiego. Skądinąd wybitnego inżyniera i wynalazcy. Natomiast o czym, czym się zajmował i do czego doszedł, o tym za chwileczkę.

No właśnie, kim był Stefan Drzewiecki? Dość powiedzieć, że inżynierem na pewno, wynalazcą również. Natomiast znany był przede wszystkim z pionierskich rozwiązań w dziedzinie żeglugi podwodnej, aczkolwiek i lotnictwa. Natomiast nie można zapomnieć, że miał również wynalazki, które zahaczały o transport drogowy i kolejowy. W związku z tym na pewno było to zainteresowanie wielowątkowe i dosyć istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że był człowiekiem nad wyraz zagadkowym, bo dość powiedzieć, że wiadomo, że urodził się w 1844 roku. Natomiast do dnia dzisiejszego nie jest jednoznacznie potwierdzone, kiedy obchodził swoje urodziny, bo co prawda większość przyjmuje, że było to 14 lub 26 lipca, ale są tacy, którzy twierdzą, że były to inne dni. Dość powiedzieć, co nie ulega akurat wątpliwości, że urodził się na Podolu, czyli dawnych terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast no, też trzeba zaznaczyć, że oczywiście w tym czasie nie było to obszarem Rzeczypospolitej, no bo było to oczywiście w trakcie zaborów. A jeżeli chodzi o kwestię wyjątkowości samego naszego bohatera, czyli Stefana Drzewieckiego, no dość powiedzieć, że co prawda nie jest to potwierdzone, ale najprawdopodobniej był uczestnikiem również powstania styczniowego, no i uczestnikiem Komuny Paryskiej, co już samo w sobie jest na pewno wielce intrygujące.

Jeżeli chodzi o jego początki, edukacyjne początki oczywiście, to dość powiedzieć, że jako 15-latek Grzewiecki uczył się w Liceum Świętej Barbary w paryskiej dzielnicy Auteuil. No, trzeba przyznać, że nie był zbyt pilnym uczniem, a mimo to egzaminie maturalnym otrzymał najwyższe oceny ze wszystkich przedmiotów, no jednak jezuici postanowili go przykładnie ukarać za lekceważące podejście do obowiązków szkolnych. Został więc usunięty ze szkoły bez zaliczonej matury. No, spowodowało to, że dzięki temu w jakimś stopniu chyba zaistniał jako inżynier, ponieważ miał zespół szkół do wyboru dosyć ograniczony. Taką edukację postanowił kontynuować w przemysłowej szkole École Centrale des Arts à Manufacture. Ukończył ją zresztą z tytułem inżyniera. No i gdy w Królestwie Polskim wybuchł bunt przeciwko rosyjskiemu zaborcy, postanowił wrócić do kraju i patriotycznie wziąć udział w powstaniu. No ale nie wynikało to tylko i wyłącznie z uczuć stricte patriotycznych, ale i tradycji, bo jego przodkowie brali udział również w innych zrywach niepodległościowych, zarówno w Powstaniu Kościuszkowskim, zarówno w walkach napoleońskich, no i Powstaniu Listopadowym. Dość powiedzieć, że do dzisiaj jednoznacznie nie potwierdzono jego udział w Powstaniu Styczniowym, ale na pewno w tym kierunku się udawał, w związku z tym niewykluczone, że brał w nim udział, aczkolwiek mogło mieć to również uzasadnienie tego typu, że dosyć intensywnie pracował na rzecz carskiej Rosji, jeżeli chodzi o pewne zakresy wynalazków i być może, no powiedzmy, przemilczenie niektórych aspektów jego życiorysu było mu akurat bardzo, ale to bardzo na rękę. Ale wracając do kwestii technicznych, po upadku powstania w 1864 roku zdecydował się wrócić do Francji i wyjechać do Paryża. Położył wówczas solidne podwaliny pod swoją wielką karierę wynalazczą, chociaż też trzeba przyznać, że wielu było takich, tym również jego najbliżsi, którzy nie wróżyli mu jakiegoś wielkiego sukcesu.

No a jeżeli chodzi o te wynalazki, w 1867 roku Stefan Drzewiecki opracował pierwszy wynalazek, który tutaj był chyba no bardzo intrygujący, ciekawy i co więcej, stosowany jest w zasadzie nawet do dzisiaj, a w zasadzie według tej zasady, która jest, była zastosowana. Chodzi o drogomierz, czyli urządzenie przeznaczone do pomiaru odległości przebytej w zaprzęgłach konnych i służyło do zliczaniu pokonanego dystansu. Wcześniej dorożkarze naliczali swoim klientom opłaty uznaniowe za przejazd, no i oczywiście było to różnie, zresztą do dnia dzisiejszego taksówkarze, niektórzy przynajmniej mają tendencję do, no powiedzmy, zaokrąglania swojego dochodu, co akurat nie powinno dziwić, bo pewnie każdy by tak chciał. W każdym razie właśnie ten wynalazek, technologia w zasadzie, która do niego została zastosowana, opracowana, jest używana do dziś we wszystkich samochodach. No jednym słowem, na pewno może to Was zaintrygować, że jest to wynalazek, który nieprzerwanie jest funkcjonalny od ponad 100 lat, co samo w sobie jest oczywiście bardzo, ale to bardzo ważkim wnioskiem i sytuacją.

No ale wracając do naszego bohatera, kolejny raz zrywy wojskowe, zrywy patriotyczne spowodowały, że włączył się również do kolejnych walk, bo pod koniec wojny francusko-pruskiej dołączył do komory paryskiej, a po klęsce komunardów zdecydował się opuścić Francję i wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował pracę nad swoimi wynalazkami. Niektóre z nich, między innymi, zaprezentował na wiedeńskiej wystawie światowej w 1873 roku. A w trakcie tej wystawy pojawił się tam również arcyksiąże rosyjski, który również oglądał te prace. Dość powiedzieć, że w trakcie tej wystawy czy działalności wiedeńskiej opracował między innymi automatyczny sprzęg do wagonów kolejowych, rejestrator prędkości pociągów i cyrkiel do określenia przekrojów stożkowych. Myślę, że zwłaszcza to ostatnie może Was zaskoczyć, bo tego typu urządzenie, co prawda w wersji analogowej, jeszcze kilkadziesiąt lat temu miałem zobaczyć i mam niejasne wrażenie, że bazowało ono właśnie na rozwiązaniu Stefana Drzewieckiego. Aczkolwiek muszę przyznać, że nie miałem wtedy świadomości, skąd ono się wzięło.

Tak, ale były to wynalazki, przynajmniej te, które wymieniłem przed chwilą, no powiedzmy takie przejściowe, bo takim naprawdę wielce przełomowym, wielkim wynalazkiem był dromograf. Cóż to jest? Chodzi o to, że powiedzmy w trakcie nawigacji morskiej z reguły trzeba było dotychczas przynajmniej w wieku XIX czy wcześniej nawigator zliczał sobie przepłyty dystans, sprawdzał prędkość przepływu, obliczał jakie były przebyte odległości, kursy i tak dalej, nanosił te poprawki. Jednym słowem było to dosyć nudne i czasochłonne. Wspomniany dromograf to jest urządzenie, które było połączone z busolą i automatycznie kreśliło na mapie drogę, którą przebył statek. Zresztą właśnie ten pomysł spodobał się bratu cara Aleksandra II, który skądinąd był generałem, admirałem marynarki rosyjskiej, czyli wielkim książę Konstanty, był pod tak dużym wrażeniem tego urządzenia, że bez wahania zaproponował mu stanowisko doradcy w Komitecie Technicznym Marynarki Rosyjskiej. Polecił mu zresztą sporządzić kosztorys skonstruowania dromografu, a za swoją pracę miał otrzymać dosyć istotne wynagrodzenie. Drzewiecki przyjął tą propozycję i przeniósł się do Petersburga. No i tutaj właśnie być może akurat kwestia, że tak powiem, przemilczenia jego przeszłości miała pewne znaczenie, bo właśnie ta praca dla Rosjan umożliwiła mu realizację swoich najśmielszych wizji. A do tego trzeba jeszcze zaznaczyć, że oczywiście również przełomowych wizji.

O jakie to wizje chodziło? No cóż, w momencie, kiedy wspomniane urządzenie nawigacyjne trafiło do floty rosyjskiej, zaczął pracować nad innymi rozwiązaniami, bo pierwszym takim wynalazkiem było skonstruowanie jednoosobowej łodzi podwodnej, która była wyposażona w napęd nożny, ale uwaga, uwaga, w odróżnieniu od innych tego typu konstrukcji, chociażby z okresu wojny secesyjnej czy innych, gdzie powiedzmy tego typu napęd był stosowany, była ta łódź wyposażona w aparat ze sprężonym powietrzem, co oczywiście w jakimś stopniu zwiększało zasięg czy skuteczność działania, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście było to dalej dosyć zawodne urządzenie. Dość powiedzieć, że w czasie jednego z rejsów o mało nie utonął, ponieważ troszeczkę źle ocenił głębokość, utnął pod innym statkiem, w związku z tym dopiero gdzieś przy ruchach innych statków udało mu się wysunąć spod tej jednostki i przeżyć. Na dalszym etapie Drzewiecki udoskonalał swój wynalazek i jako pierwszy w łodziach podwodnych zaczął stosować silniki elektryczne zasilane, uwaga, uwaga, akumulatorami opracowanymi przez Thomasa Edisona. W związku z tym nie można zapomnieć, że był to prawdopodobnie pierwszy okręt podwodny z napędem elektrycznym w świecie. To na pewno może Was zainteresować. Ale do okrętów podwodnych wrócimy jeszcze za chwilę.

Zresztą nie można się tutaj ograniczać do tylko i wyłącznie tego okrętu podwodnego z napędem elektrycznym, bo wcześniej Drzewiecki już czysto militarnie opracował między innymi aparat podminowy, czyli możliwość stawiania min wodnych na kadłubie innej jednostki. To akurat pomysł może nie był nowy, ale nowatorskie było podejście, bo nie można zapominać, że właśnie ta jednostka, która miała służyć do minowania, była bodajże pierwszą łodzią podwodną wyposażoną w peryskop. Dość powiedzieć, że władze Rosji były pod tak ogromnym wrażeniem, że postanowili zbudować wiele takich łodzi, która każda miała zmieścić czteroosobową załogę. Zresztą właśnie w nich zaczął montować te silniki elektryczne, no i to doprowadziło oczywiście do przełomu, no bo wcześniej nikt na takie pomysły, a w zasadzie realizację ich nie wpadł. The books we've come to read, it's kind of amusing. We don't have very much that's very smart to say.

No ale nic podobno nie trwa wiecznie. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu Stefan Drzewiecki przeniósł się z powrotem do Francji, do Paryża, ale nie porzucił kwestii związanych z jednostkami podwodnymi, bo już we Francji w 1892 roku zaprojektował kolejną innowację. Wyrzutnię torpedową zasiloną sprężonym powietrzem, czyli de facto system odpalania torped, który znamy do dnia dzisiejszego praktycznie z każdego okrętu podwodnego, no i większości okrętów nawodnych, które jeszcze używają torped. Ta wielka rura, z której wydmuchiwana jest po prostu wielkie cygaro, wydmuchiwane jest wielkie cygaro, czyli właśnie torpeda. I to jest właśnie na pewno zasługa również Stefana Drzewieckiego. Zresztą właśnie za ten wynalazek otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie francuskiego Ministerstwa Marynarki. No a można jeszcze dorzucić do tego, że kolejna konstrukcja, która się pojawiła, była to konstrukcja łodzi podwodnej, która była napędzana również silnikiem spalinowym, a dosyć dużym okrętem, bo ponad 350 ton. Jeżeli mówimy o końcówce XIX wieku, na pewno było to znamienne i dosyć istotne.

W sumie nie wiem, czy kwestie pracy nad okrętami podwodnymi, a w zasadzie ich napędem, śrubami i tak dalej, nie spowodowały również zainteresowania się innymi problemami, czyli aeronautyką, czyli lotnictwem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale nie zmienia to faktu, że właśnie tym kierunku zaczął się interesować. Też powiedzieć, że został no, jednym z członków założycieli, przewodniczącym 7 oddziału Wszechrosyjskiego Carskiego Towarzystwa Technicznego, czyli żeglugi powietrznej. No i tam również opublikował pewną pracę, czyli samoloty w przyrodzie, czyli no, pewne formy obserwacji ptaków i przeniesienia tego do techniki no, bardziej, że tak powiem, powietrznej. W końcu powietrze, woda w zasadzie są podobnymi czynnikami, chociaż z drugiej strony na pewno nie próbowałbym jednak oddychać w wodzie, ale to nie ten wątek. Stefan Żywiecki ponownie, gdy przeniósł się do Paryża, wydał kolejną pracę, która dotyczyła lotnictwa, która była zatytułowana Ptaki jako żywe samoloty. W jednej z jego kolejnych publikacji, zatytułowanej Śmigła powietrzne, teoria ogólna napędu śmigłowego, opisywał właśnie założenia śmigieł, czyli napędu, który na początku stosowany był w lotnictwie. Dość powiedzieć, że na tej pracy właśnie bazowali bracia Wright, konstruując swój pierwszy samolot, który wzniósł się na plaży Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych w 1903 roku.

ale dodatkowo wyposażony był w samoczynne urządzenie stabilizujące. Dość powiedzieć, że prototyp tej maszyny został zaprezentowany już 3 lata później, czyli w 1912 roku, na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu, bo wtedy już taki oczywiście funkcjonował. Ten aeroplan żywiecki, będący czymś w rodzaju poligonu doświadczalnego dla opracowanej przez Polaka technologii, w 1926 roku z kolei rozpoczął pracę nad śmigłem o łopatkach nastawnych. I to jest w tym momencie być może jedno z takich bardziej znaczących odkryć Stefana Drzewieckiego. Dość powiedzieć, że w końcu rozwiązania ze zmienną geometrią łopatki i śmigła zaczęły być masowo stosowane już na etapie, no powiedzmy, późnych lat 30., czyli przed wybuchem II wojny światowej, no i w trakcie trwania wojny na pewno to przyspieszyło. Zresztą Drzewiecki do końca życia próbował tworzyć nowe rozwiązania związane akurat ze śmigłami, prowadził prace doświadczalne z tym tematem powiązane. A zmarł 23 kwietnia 1938 roku, dożywszy 93 lat. W związku z tym możecie przyznać, że jeżeli opublikował pracę ostatnie jeszcze w latach 20., był już naprawdę leciwym człowiekiem w momencie opracowywania tych podstaw aeronautyki. Moi drodzy, jest to na pewno przykład człowieka, którego nazwisko nie jest może znane, a który wniósł ogromny wkład w rozwój światowej żeglugi podwodnej, światowego lotnictwa. A jeżeli dodamy do tego, że był Polakiem, no to wypada chyba dodać jedną kwintesencję wypowiedzi, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Ale to już zupełnie inny temat i zupełnie inny wątek. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.

niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city old dream, and this is real.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Says.